0: FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Sposób zachowania w miejscu pracy jest pewnie lepszym świadectwem niż godziny spędzone w kościele.
4: Chuck Swindoll, o naszym największym zadaniu.
3: O wiele bardziej mnie interesuje, jak cię widzą twoi współpracownicy. O wiele więcej mówi mi o tobie i o twoim stosunku do Chrystusa sposób wykonywania przez ciebie pracy, niż twoje uwielbianie Pana w kościele w Dzień Pański.
4: Błędnie uważamy, że niektóre zawody są na przykład bardziej świeckie, inne bardziej wyjątkowe, a jeszcze inne pobożne. Niektórzy z nas żyją w fałszywym przeświadczeniu, że duchowny albo misjonarz wykonuje ważniejszą pracę niż ktoś, kto standardowo odsiaduje za biurkiem swoje 8 godzin, robiąc rzeczy na dobrą sprawę nikomu do niczego niepotrzebne. A to po prostu nieprawda. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia usłyszymy kolejny wykład doktora Chucka Swindolla oparty na liście do Efezjan zatytułowany Nasza praca oddawaniem czci Bogu. Przedtem jednak kilka zdań wstępu.
3: Otwórz proszę Biblię i znajdź 6 rozdział listu do Efezjan. W tym wyjątkowym tekście apostoł Paweł pisze o naszej pracy. Każdy został powołany przez Boga do wykonywania jakiejś pracy. Może to być pełnoetatowa służba dla Boga, którą zwykło się nazywać powołaniem, albo po prostu może to być wykonywany zawód, który stanowi twoje źródło utrzymania. Wykonując swoją pracę, każdy z nas odgrywa znaczącą rolę w Królestwie Bożym. Łatwo jest żyć w niewłaściwym przeświadczeniu, że tylko duchowny albo misjonarz służący gdzieś tam na krańcu świata angażuje się w naprawdę ważną pracę. Jednak nasze codzienne 8 godzin pracy, choć noszą znamiona rutyny, są bardzo ważne. Mają ogromne znaczenie, choć możesz nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Paweł kładzie ogromny nacisk na pracę czy wykonywanie swojego zawodu. Aby się o tym przekonać, przeczytajmy wersety od 5 do 9 z 6 rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan. Niewolnicy, bądźcie posłuszni z czcią i z bojaźnią, lecz w prostocie serca waszym doczesnym panom, tak jak samemu Chrystusowi. Postępujcie tak nie tylko dlatego, by przypodobać się ludziom, lecz by pokazać, że jesteście niewolnikami Chrystusowymi, pełniącymi ze szczerego serca wolę Bożą. Spełniajcie swoje obowiązki z całym zapałem, tak jakbyście służyli Panu, a nie ludziom. Bądźcie też przekonani, że każdy, czy to niewolnik, czy wolny, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma również w postaci dobra zapłatę od Pana. Podobnie i wy, panowie, postępujcie uczciwie, zwłaszcza im ciągle grozić, pamiętając, że w niebie czeka na was

0: zarówno ich ludzie są dla niego równi. Ten sam uryw testamentu autor tytułowanej dymensji z szacunkiem słuchajcie swoich ziemskich panów, mając na uwadze posłuszeństwo wobec tego prawdziwego Pana, którym jest Chrystus. Nie wykonujcie swojej pracy byle jak, ale przyłóżcie się i pracujcie z zaangażowaniem, Chrystusa przystało. Wiecie, że niezależnie od tego, kto wam wydaje polecenia, służycie przecież Bogu. Za dobrą pracę otrzymacie godną zapłatę i nie ma to żadnego znaczenia, czy pracujecie będąc niewolnikami, czy wolnymi.
1: Pragnę przypomnieć, że na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl zamieściliśmy materiały, które pomogą Państwu w samodzielnym studiowaniu omawianych fragmentów Pisma, a także szereg informacji na temat naszej działalności. Jedna z zakładek umożliwia odsłuchanie bieżącej audycji i pobranie jej w formacie MP3. Zapraszamy. A teraz już wsłuchajmy się w rozważania pastora Czaka. Nasza praca oddawaniem czci Bogu to tytuł dzisiejszego wykładu. Czyta Zygmunt Karel.
0: Ojcze, dałeś dowody na to, że jesteś taki właśnie, jak przedstawia cię Księga Prawdy, Biblia. Dziękujemy. Nigdy nas nie porzucisz, ani o nas nie zapomnisz, nawet wtedy, gdy na to zasługujemy. Przebaczasz, oczyszczasz nas i wyzwalasz. Przygotowujesz nas do tego, abyśmy podnosili się i wytrwale wciąż na nowo szli do przodu. Nikt nie jest wobec nas tak dobry jak Ty, który znasz nas najlepiej i kochasz nas jak nikt inny. Dziękujemy za to. Opiekujesz się każdym z nas i dla każdego znaczy to coś innego. Niektórzy dopiero co sprowadzili się w nasze okolice, a Ty okazałeś im swoją wierną pomoc. Inni przeszli przez ciężkie operacje, a Ty okazałeś im swoje wierne wsparcie. Niektórzy cierpią emocjonalnie albo fizycznie, a Ty, Panie, w swojej wierności uśmierzasz ich ból. Nigdy jeszcze nie zawiedliśmy się na Tobie. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć i łaskawość okazywaną nam na nowo każdego dnia. W zachwycie i czci pragniemy się zatrzymać, aby wyrazić Ci naszą wdzięczność. Dziękujemy, że darowałeś nam pracę, dzięki której mamy za co żyć. Jedni z nas mają więcej niż potrzeba, inni tyle, aby przeżyć. Dziękujemy także za przywilej oddawania Tobie części tego, co zaoszczędziliśmy albo zarobiliśmy, no bo przecież wszystko, co posiadamy, jest Twoje. Niech Twojej chwale służy nie tylko to, że dajemy, ale także nasze intencje darowania. Pragniemy czcić Cię, Panie, naszym uwielbieniem, pieśniami i modlitwą. Z wdzięcznością i hojnie chwalimy Twoje święte imię, nasz Panie Jezu. Amen. To rozważanie jest na temat pracy. Twoja praca, miejsce, w którym pracujesz, wykonywany zawód, a może firma, której jesteś właścicielem. Mówimy o świecie, do którego nikt z nas tutaj w Kościele nie ma wglądu. Dzisiaj mówimy o Twojej pracy. My, chrześcijanie, słuchamy wielu kazań i wykładów. Trudno byłoby je wszystkie zliczyć. Niektórzy kaznodzieje prowadzili takie statystyki. W XIX wieku na przykład sławny brytyjski kaznodzieja George Whitefield wygłaszał 20 kazań tygodniowo przez 34 lata. Łatwo policzyć, jak wiele kazań wygłosił. Charles Spurgeon, inny XIX-wieczny kaznodzieja, który zmarł w 1892 roku, mając zaledwie 58 lat, zaczął głosić kazania jako nastolatek. Gdy miał 25 lat, głosił do ogromnej rzeszy słuchaczy niepomnych napadający śnieg i przejmujące zimno. Kościół, w którym głosił przez lata Gospel Tabernacle w Londynie, nigdy nie był w stanie pomieścić wszystkich chętnych. Jeszcze za jego życia jego kazania drukowano na łamach prasy czy w broszurach. Ukazywały się nawet całe tomy jego kazań. Po śmierci Spurgeona postanowiono drukować jeszcze niepublikowane kazania. Przez 25 lat raz w tygodniu pojawiały się one na łamach prasy. Niestety brak środków spowodował, że nie dokończono dzieła. Jest jeszcze wiele jego kazań, które nie zostały opublikowane. Słowem, Spurgeon był niezwykle płodnym kaznodzieją. Ale od kiedy to ilość kazań ma

0: jakieś znaczenie. Od kiedy to większa ilość kazań jest lepsza od jednego, które przemienia serce człowieka? Oczywiście kazania, które dotykają naszych serc, są owocem wnikliwych przemyśleń kaznodziejów, którzy poświęcają im wiele godzin ciężkiej pracy. Niektórzy w swojej głupocie wyobrażają sobie, że kaznodzieja po prostu zestawi kilka myśli i wygłaszając je nazywa to kazaniem, które ma przynieść chwałę Bogu. Tak nie jest. Kilka tygodni temu uśmiałem się serdecznie, czytając o pewnym księdzu. Mieszkał na plebanii. Dręczył go grzech pychy. Mawiał, kazania przygotowuję w drodze z plebanii na kazalnicę. Trudno się dziwić, że z okazji 5. rocznicy jego służby jego parafianie wybudowali mu nową plebanię oddaloną o 10 kilometrów od kościoła. Dłużej pospaceruj, wielebny. Ale od kiedy to najważniejszym celem ma być głębokie kazanie? Twoje życie nie ulega zmianie dlatego, że słyszysz wiele głębokich kazań. One nie zawsze prowokują do przemyśleń. Najważniejsze w kazaniu jest to, żeby było powiązane z twoim codziennym życiem. Każdej niedzieli zadaję sobie to samo pytanie, czy to rozważanie ma jakikolwiek związek z codziennością? Czy dotyka ono serca ludzi w ich doświadczeniu codzienności? Nie chodzi o to, żeby kazanie miało się podobać. Nie ma być bardzo głębokie czy długie, albo brzmieć właściwie. Kazanie ma dotykać spraw codzienności. Zaskoczyło mnie, gdy przeglądając dorobek swoich 40 lat służby, a w tym czasie wygłosiłem przecież wiele kazań i zalegają one wiele półek w mojej biblioteczce, że niewiele mówiłem na temat pracy. Przyznam, że czuję się trochę tym faktem zawstydzony. Trafnie zauważyła Dorothy Sayers. Kościół oderwał się od rzeczywistości, bo nie rozumie i nie szanuje świeckich zawodów. Dopuścił do tego, aby oddzielić pracę od religii. Zapomniał, że świeckie zawody są święte. Nie można interesować się religią, której nie interesuje 90% życia jej wyznawców. Jeśli rzeczywiście poświęcasz 8 albo 9 dziesiątych swojego czasu na pracę, w biurze, w sklepie, na jazdę samochodem albo prowadzenie własnej firmy, to Słowo Boże bez dwóch zdań musi mieć coś do powiedzenia na ten temat. Jestem przekonany, że jeśli jego święta księga jest ponadczasowa i jednocześnie współczesna, to musi zawierać jakieś wskazówki dotyczące naszej pracy, firm, które prowadzimy albo w których pracujemy. Wygląda na to, że ten prosty fakt nam umyka. To się musi zmienić. Wersety od 5 do 9, 6 rozdziału listu do Efezjan odnoszą się do wykonywanej przez nas pracy. Nie możemy też zapomnieć o niezwykle istotnym kontekście. Mówiliśmy o mężach i żonach w oparciu o tekst z 5 rozdziału. Mówiliśmy o rodzicach i dzieciach, o których mowa na początku 6 rozdziału. W obu przypadkach odnosiliśmy się do kontekstu napełnienia duchem, które przejawia się w uległości wobec siebie nawzajem. Teraz dochodzimy do tematu pracy zawodowej. Znowu muszę przypomnieć, że w całym tym zagadnieniu życia rodzinnego i zawodowego nie ma podziału na sferę świecką i sakralną. Pozwolę sobie na stwierdzenie, że ten urywek Słowa Bożego wcale nie nabiera większego znaczenia, gdy mówimy o pracy dla Boga w porównaniu do wykonywania tak zwanego świeckiego zawodu. Nie musisz wcale przychodzić do seminarium, żeby przygotować się do służby dla Boga. Najpewniej Bóg nawet bardziej pragnie, żebyś mu służył tam, gdzie jesteś, robiąc dokładnie to, co teraz robisz. Wcale nie musisz stać się duchownym, aby mu służyć. Rób to, wykonując swój świecki zawód. Właśnie tak, tak trzymać. Pytanie, przed którym stajesz, brzmi: jak mam to robić? Co wchodzi w zakres mojej służby Bogu w wykonywaniu świeckiego zajęcia? Do pracowników skierowane są wersety od 5 do 8. Do pracodawców werset 9. Nie zwracaj uwagi na to, że są tam użyte takie słowa jak niewolnicy i panowie, dobrze? Przynajmniej spróbuj. Oczywiście nie chcemy udawać, że Paweł nie zwraca się do niewolników i panów. Niektórzy zapewne czekają na to, jakie jest moje zdanie na temat niewolnictwa. Na początek więc określę je słowami wytrawnego komentatora Biblii. Oto ten cytat. Nowy Testament nie skupia uwagi na reformowaniu i zmianie ustrojów politycznych. One bowiem nigdy nie są główną przyczyną problemów. To ludzkie serce jest przyczyną problemów. Złe serce jest w stanie skorumpować najlepszy ustrój, zaś usprawiedliwione serce poprawi najgorszy. Jeśli serce człowieka nie ulegnie przemianie, to zawsze znajdzie on sposób na to, aby gnębić innych. I wcale nie dotyczy to jedynie niewolnictwa. Niewolnictwo jest bardzo poważnym problemem, ale Paweł ani nie zamierza go poprawiać, ani nawet odnosić się do tego. Zwraca się do wierzących w Chrystusa niewolników, tak jak ja dzisiaj zwracam się do pracowników. Pisze do panów, tak jak ja dzisiaj zwracam się do wierzących szefów. Nie owija w bawełnę i mówi wprost, podając nam wskazówki, jak mamy dzisiaj pracować. Jeszcze jedna uwaga tytułem wstępu. Sposób zachowania w miejscu pracy jest pewnie lepszym świadectwem niż godziny spędzone w kościele. O wiele bardziej mnie interesuje, jak cię widzą twoi współpracownicy, szef albo ludzie, którzy dla ciebie pracują. To jest rzetelne świadectwo, które mnie interesuje. O wiele więcej mówi mi o tobie i o twoim stosunku do Chrystusa sposób wykonywania przez ciebie pracy, niż twoje uwielbianie Pana w Kościele w Dzień Pański. To jest rozważanie na temat twojej pracy. No więc, pracownicy, przyglądając się wersetom od 5 do 8, zauważcie i zapamiętajcie proszę cztery słowa. Pierwsze to nastawienie. Jest o nim mowa w wersecie 5. O tym, jaki masz powód czy motyw do pracy, mówi werset 6. 7 natomiast mówi o podejściu do pracy. 8 mówi o intencjach, które jej towarzyszą. Za chwilę zwrócę się do szefów, do osób, które są właścicielami firm. Przedtem jednak kilka słów do tych, którzy pracują na kierowniczych stanowiskach, a zarazem sami komuś podlegają. Najpierw twoje nastawienie, werset 5. Niewolnicy, bądźcie posłuszni z czcią i z bojaźnią, lecz w prostocie serca waszym doczesnym panom. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Po pierwsze, mamy robić to, czego się od nas wymaga i to, co nam polecono. Związkowiec w tej chwili nie będzie zachwycony tym, co mówię, ale nie dbam o to. Dla mnie liczy się to, czego uczy Biblia. Nie obchodzi mnie, co ci mówi aktywista związków zawodowych. Ważne jest, co Bóg zapisał w swoim piśmie. Masz robić to, czego się w twojej firmie od ciebie oczekuje, zgodnie z twoim zakresem obowiązków. Biblia mówi, że masz to robić starannie i z oddaniem. Nie zawsze będziesz miał na to ochotę, wiem, ale Jezus czyni swoich naśladowców lepszymi pracownikami. Znam pewnego dżentelmena, który od lat jest właścicielem firmy odzieżowej. Powiedział mi kiedyś: ostatni raz zatrudniłem człowieka, który ma się za wierzącego. Za każdym razem, gdy kogoś takiego zatrudniam, mam do czynienia z człowiekiem aroganckim, który mnie wykorzystuje jako chrześcijańskiego szefa i oczekuje preferencyjnego traktowania. Niewierzący są inni. Może ciebie to nie dotyczy. Mam taką nadzieję. Rozważany przez nas tekst mówi: nawet jeśli jesteś niewolnikiem swojego pana, masz słuchać tych, którzy decydują o twoim życiu w ciele. Nawet nie wspomina, że jacyś panowie mogą być wierzący. Przesłanie jest oczywiste. Nie ma takich. Pracujesz dla niechrześcijańskiej władzy. Masz robić, co ci każą i rób to najlepiej, jak potrafisz, z oddaniem i poświęceniem. Jeśli nie możesz, zmień pracę na taką, gdzie będziesz mógł to robić. Jeśli tak nie postępujesz, działasz na szkodę swojej firmy, nie jesteś jej przydatny. Zapowiedziałem już, że trochę więcej powiem na temat postawy. Spójrzmy na końcową część wersetu 5. Więc rób to. Rób to z czcią i z bojaźnią, w prostocie serca, tak jak samemu Chrystusowi. Zwróć proszę uwagę na trzy pojęcia. Cześć wskazuje na honor, bojaźń na pokorę, a prostota serca na uczciwość. Każdego dnia myśl tak: to mój dzień, aby uczcić i okazać szacunek bezpośredniemu przełożonemu i całemu kierownictwu firmy. Rób to z bojaźnią i w prostocie serca. Prostota serca wskazuje na czyste motywy. Mamy wykonywać swoją pracę uczciwie i najlepiej, jak potrafimy, z oddaniem. Zawsze dobrze jest załatwiać sprawy w firmie, w której pracownicy z oddaniem wykonują swoje obowiązki służbowe, prawda? Obawiam się, że częściej napotykamy jednak na niechęć i pracę na odczepnego. Czujesz takie wszechobecne nie. Oczywiście nikt ci tego nie mówi wprost, ale czujesz to w postawie pracowników czy w tonie ich głosów. Czujesz to nie w sposobie ich zaangażowania. Jest wszechobecne i na tyle irytujące, że szybko dochodzisz do wniosku: tu niczego nie da się załatwić. Jeśli pracujesz w firmie, masz być mimo wszystko posłuszny swoim przełożonym i wykonywać swoje obowiązki z godnością, pokorą i uczciwością. Powiesz: zaraz, zaraz, Chuck, ukazujesz zbyt idealistyczny obraz rzeczywistości. No to popatrz na werset 6. Nie tylko dlatego, by przypodobać się ludziom. Nie wykonujesz swoich obowiązków z myślą o ludziach, którzy są wokół ciebie. Nie dlatego, żeby na to zasługiwali, czy dlatego, że ktoś cię obserwuje, albo żeby miał ci za co dziękować. Masz tak postępować nie tylko dlatego, by przypodobać się ludziom, lecz by pokazać, że jesteście niewolnikami Chrystusowymi. Chcesz całkowicie nowego spojrzenia na pracę? Pracujesz dla Chrystusa. Ale przecież On nie podpisuje mojej listy płac, powiesz. Ale dla Niego właśnie pracujesz. Jesteś odpowiedzialny wobec Niego i przed Nim. Gdy nikt cię nie obserwuje, On widzi wszystko. Stawia ci takie wymagania, jak nikt inny. Ten werset mówi, że jesteście niewolnikami Chrystusowymi, pełniącymi ze szczerego serca wolę Bożą. Może mi powiesz: nie jestem pewien, czy to może odnosić się do mojego miejsca pracy. No to przeczytaj 17 werset 3 rozdziału listu do Kolosan. I czegokolwiek dokonujecie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, składając przez Niego dziękczynienie Bogu Ojcu. Czy Twoja praca podpada pod kategorię cokolwiek? Odpowiem za Ciebie: oczywiście. Gdziekolwiek pracujesz, cokolwiek robisz, niezależnie od godzin wykonywania pracy, komukolwiek jesteś podporządkowany, gdziekolwiek masz pracować, pracujesz dla Chrystusa i spełniasz Jego wolę, wypełniając swoje obowiązki służbowe i tym samym składając przez Niego dziękczynienie Bogu Ojcu.
1: Usłyszeliśmy wiele cennych porad na temat wykonywanej przez nas pracy, wywiedzionych z 6 rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan. Ten tekst skrywa jeszcze wiele skarbów, które Chuck Swindoll odsłoni przed nami w kolejnych audycjach Pełnia Życia. Życie małżeńskie i rodzinne potrafi przytłaczać, czego nie jeden z nas doświadcza na własnej skórze. Wynikające z niego problemy mogą powoli i systematycznie pozbawić radości życia. W dodatku żyjemy pod coraz większą presją kultury wolności, którą należałoby raczej nazwać kulturą braku poczucia odpowiedzialności. Jak sobie ułożyć życie rodzinne? Jak zapanować nad kipiącymi w nas niezdrowymi emocjami? Chuck i Cynthia Swindoll są szczęśliwym małżeństwem od ponad 50 lat. W cyklu wykładów zatytułowanym Sprawy rodzinne dzielą się własnymi doświadczeniami, nie unikając tematów trudnych i najbardziej intymnych. Tym z Państwa, którzy zechcą wesprzeć finansowo działalność Fundacji IFL Polska, komplet płytek CD z tą serią wykładów przekażemy jako wyraz naszej wdzięczności. Wystarczy zadzwonić na numer darmowej infolinii 800-444-101 albo napisać do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. A teraz już czas na podsumowanie wykładu pastora Chucka zatytułowanego Nasza praca oddawaniem czci Bogu. Zapraszam.
0: Wracając do Efezjan 6:6. Nie jesteś niewolnikiem konkretnej osoby. Nie jesteś pracownikiem takiej czy innej firmy, a przynajmniej nie w najszerszym tego słowa znaczeniu. Nie taka jest twoja przesłanka do pracy. Wykonujesz ją, bo służysz Chrystusowi jako Panu swojego życia. Dlatego robisz to, co robisz. Robisz to z oddaniem, ciężko pracujesz i zwracasz uwagę na każdy szczegół. Dlatego też robisz rzeczy, które być może nawet nie leżą w zakresie Twoich obowiązków, jeśli ma to pomóc Twojej firmie. Obchodzi Cię to, bo służysz Chrystusowi Panu, a dla Niego nie ma rzeczy nieważnych w kwestiach szczerości i uczciwości. Tu chodzi o Twoją integralność, o powód do wykonywania pracy.
1: Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w najbliższej audycji Pełnia Życia, w której nadamy drugą i ostatnią część wykładu zatytułowanego Nasza praca oddawaniem czci Bogu. Do usłyszenia.